tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca i 170 dzień 2026 roku. A skoro tak, moi drodzy, to imieniny dzisiaj obchodzi Romuald, Gerwazy i Protazy, ale także Michalina, Juliana, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Anemii Sierpowatej, to brzmi poważnie, dodatkowo Dzień Leniwych Spacerów, to brzmi ciekawie. No i Dzień Kibica Wisły Kraków, to brzmi, no nie wiem jak. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-klubowe, to mam dla Was propozycji kilka, że tak to określę. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że jakby co do czego, to możecie jeszcze dzisiaj wybrać się do Tauron Areny, a tam Doja Cat koncertować będzie. To o godzinie 18. Ci, którzy woleliby, no powiedzmy, troszeczkę inaczej rozłożyć czas, to jutro na 19.30 mogą się wybrać do ISEC Kraków, a tam Bryan Adams będzie w takim, no, bardziej kameralnym koncercie występował. Natomiast ci, którzy chcieliby wziąć udział w rozrywce powszechnej, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem, no i w zasadzie przez całą sobotę, a i dużą część niedzieli, wianki krakowskie się odbywają, moi drodzy, no to będzie się działo dużo, dużo, dużo, bo będą koncerty, będzie silent disco, no i będzie oczywiście wiele innych atrakcji rozłożonych w czasie i miejscach. Dodam jeszcze, że oczywiście główne atrakcje to Zakole Wisły, tam wianki będą leciały. Natomiast na Placu Szczepańskim i paru innych miejscach oczywiście coś innego dziać się może. A, jeszcze jedna najważniejsza sprawa, która z tym oczywiście się wiąże. Nie wiem, czy macie świadomość, ale to oznacza, że wchodzimy w okres letni, no bo przed nami przesilenie letnie, czyli będzie już kalendarzowe lato. Jednym słowem, ostatnie dni wiosny, jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to tak myślałem i wymyśliłem, że zaproponuję Wam straszenie. Noc krótka, w związku z tym strachy też Was męczyć mocno nie będą. Ale napomknąć trzeba. Dzisiaj o 22:00 w Multikinie maraton horrorów, czyli jak najbardziej maraton filmowy. A jeżeli chodzi o program dnia dzisiejszego, to tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się około godziny 22:00, a potrwa, no tak, cirkle about, licząc do samiuszkiego rana, no bo jak 22:00, to około 6:00 się będzie kończyło. Skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że w ramach maratonu będzie mogli obejrzeć Bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i Together. Jednym słowem, cztery filmy, które wystraszyć nas mocno będą. Ja osobiście zwolennikiem takiego gatunku nie jestem, ale są tacy, którzy wielbicielami wielkimi są. A poza tym, no, podobno tego typu filmy zacieśniają kontakty międzyludzkie. To tak dla podsumowania oczywiście. No i informacja bieżąca tutaj, no informacja jak najbardziej politechniczna i techniczna, bo na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej naszej uczelni odbyło się otwarcie nowego laboratorium badawczo-dydaktycznego mikrokontrolerów, a ta nowoczesna sala została przygotowana dzięki wsparciu firmy BorgWarner, która angażuje się bardzo intensywnie oczywiście w środowisku akademickim, w tym również kształcenia inżynierów na naszej uczelni. A uczestnego otwarcie laboratorium dokonali pan Czesław Czarnecki z firmy sponsorującej, pan Maciej Słowicz, skądinąd dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, oraz dr Karol Suchenia, który jest opiekunem laboratorium. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie również zwiedzić laboratorium i powiedzieć, czy się podoba. Wy pewnie już żeście to zrobili.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, już mogę Wam w tej chwili podpowiedzieć, że tak, słuchać nas można na okrągło, całusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe jest już tylko i wyłącznie po naszej stronie. To znaczy nie, jedna rzecz, Wy tylko cierpliwie posłuchajcie, no i pobawcie się z nami, no bo w końcu te programy są wszystkie dla Was robione. A skoro mowa o programach, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano możecie na naszej antenie wysłuchać powtórek programu wieczornych z mijającego tygodnia. O godzinie 20 będzie z naszej odkurzonej, czyli możliwość wysłuchania materiałów archiwalnych pochodzących no, z dawnej, dawnej przeszłości, a liści oczywiście odświeżonych, bo prapremierowo jak najbardziej można to potraktować. No i jeszcze o godzinie 17 jutro troszeczkę podsumowań, jeżeli chodzi o wydarzenia z mijającego tygodnia, między innymi to akurat w ramówce na sobotę, niedzielę, natomiast dzisiaj wieczorem tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Dzień Wiatru. Oj, wiało momentami, to muszę wam przyznać. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogoterapii. Pieski oczywiście też szybko jak wiatr potrafią biegać, a poza tym Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Oni zdecydowanie wolniej się poruszają. A jeżeli chodzi o opcje koncertowe, to zapraszam was na jutro do Tauron Areny na Lost Generation Festival, a to wszystko rozpocznie się już o godzinie 12. Na początku oczywiście będzie cała masa atrakcji, bo będą gry, zabawy ludu polskiego, dodatkowo jeszcze CF98, która zapewni oczywiście wstawki muzyczne co jakiś czas. Jednym słowem, długo się będzie działo, ale wieczorem, moi drodzy, to już będzie naprawdę odlot. Od godziny 16 zaczyna się wejście, natomiast od 16.45 koncerty. Najpierw Lagwagon, później Hollywood Undyed, później Derasmus, Papa Roach i The Offspring na sam koniec od 22 do 23.30. Jednym słowem, moi drodzy, cała plejada gwiazd lat 90. i 2000. Myślę, że to jest coś, co na pewno wielu by chciało zaliczyć. Również ja niestety akurat nie zdążyłem nabyć biletu. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, proponuję wam wycieczkę do multikina i to w dodatku całkiem śpiewającą wycieczkę. Nie wiem, czy pamiętacie K-popowe Łowczynie Demonów. Taki film, trochę animacja, trochę, no powiedzmy, animacja w stylu mangi, ale niekoniecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to film, który w kategoriach oscarowych w tym roku całkiem mocno zaistniał. Natomiast zapraszam was na ten film nie bez kozery, bo jutro o 17.50 możecie pójść na ten film, ale również sobie pośpiewać, bo będzie on połączony z karaoke. Jednym słowem, moi drodzy, przyjemne z pożytecznym, no chyba, że traficie akurat na osobę zbliżoną walorami głosowymi do mnie w pobliżu, no wtedy to karaoke może wam się troszeczkę nie spodobać. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to informacja no z dużej i ogólnie rzecz ujmując. Otóż mamy podpisane porozumienie, w ramach którego Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, ale także spółka Newag podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, a celem porozumienia jest powołanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację technologii kwantowych w Polsce. A że jest to technika, no powiedzmy, przyszłościowa i technika, która umożliwia prowadzić naprawdę zaawansowane badania i obliczenia, jest to na pewno rzecz nad wyraz ciekawa. A ciekawostką jest to, że podpisały się pod tym trzy te najbardziej zaawansowane technologicznie uczelnie Krakowa. Jednym słowem, moi drodzy, będzie się działo. Oj, będzie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie polecam oczywiście wejście na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam możecie nas słuchać. Wystarczy nacisnąć przycisk włącz radio i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić. Później to sprawa należy do nas, a my już gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe informacje i formę spędzania czasu oczywiście. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co, to jutro tuż po 9 startuje poranek, wieczorem o 21 Worek Buszy, na który oczywiście już w tej chwili zapraszam, natomiast dzisiaj, za chwilę, za momencik GPS
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest,
2: GPS!

0: wprowadzamy w nowy tydzień. Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
1: Albert Pusa
0: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
1: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
0: Belgia-Egipt.
1: Belgia-Egipt,
0: tak jest. Szybkie typowanko?
1: Myślę, że Belgia.
0: Z 3-0?
1: 2.
0: Okej.
1: 2-0. 2-0 dla Belgii z mojej strony, Kuba?
0: 3-0, no.
1: Okej. Przypominamy, że trwa GPS The Last Ride na antenie Radia Nowinki. Więc jeszcze mamy przed nami, no poza dzisiejszą oczywiście, jeszcze dwie audycje.
0: Tak, łącznie zostało z aktualną 3.
1: Dokładnie tak. Za chwilę o tym, co w Krakowie, a w zasadzie to nie w Krakowie, ale w regionie. Co, Kuba, z twojej strony dziś będzie?
0: Z mojej bardzo polskie tematy będą dzisiaj, tak powiem.
1: Okej, no... U mnie też w sumie dosyć polsko, będzie tylko jedna podróż w miejsce, które nasi słuchacze znają i kochają.
0: A teraz w takim razie zagramy sobie krótką piosenkę U2 i Pride in the Name of Love, a tak jak wspomniałeś przed momentem, za chwilkę Kraków.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek, tak, Babica sztuk 1, dokładnie, ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: O, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia, generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne,
1: to
0: aczkolwiek...
1: To żaden z niego prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to...
1: No bo babice,
0: ja źle powiedziałem, bo powiedziałem babice, tak,
1: bo
0: powiedziałem
1: babice. Babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak, no, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, jak szanowskim są babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe, więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach. Ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem. Aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska Górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska Górą.
0: Oczywiście, zawsze, że ma. Niezawodny. No dobra, więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany, to
1: ja
0: będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, kiedyś. Że akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.
0: Weathers w utworze Waste Me.

0: tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim
1: GPS-ie. Co tym razem zajumano?
0: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
1: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
0: Klasyka.
1: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
0: Tak.
1: Nie było tam podanej żadnej wartości ani nic takiego.
0: Jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
1: zł. 1070
0: zł. Tak.
1: Co to może być?
0: A, bo nie pamiętasz.
1: 1070 zł.
0: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070
1: zł. Okej. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
0: Zdecydowanie nie.
1: Na przykład,
0: chociaż
1: nie?
0: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
1: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
0: Aż
1: telefon?
0: Tak nie.
1: Nie, okej. Okay. No dobra, nie wiem, poddaję się.
0: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
1: Przy sobie to miał.
0: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
1: Przy sobie to miał.
0: Część skradzionego towaru, więc nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
1: Okej.
0: Okay. Z tych 1800 rolek.
1: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
0: Albo jest lokalny.
1: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
0: Bo on został po prostu, był na palecie przed marketem i goś stamtąd to zawinął.
1: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
0: Tak, no na podstawie monitoringu gościa znaleziono.
1: Okej.
0: Okay. No, także nie kradnijcie papieru, proste. Bo
1: przesrane.
0: Bo trochę tak. No, gubiona sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja to raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś
1: te strony.
0: Kibleone, o.
1: Wiesz, no niby Antony taki, Soprano działał w branży...
0: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
1: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
0: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
1: Przynajmniej kolor się zgadza.
0: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: A.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku i jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi
1: to,
0: tym bardziej bym
1: znaczy,
0: nie
1: wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, bez na 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie, grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne.
1: Mhm.
0: Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Zastanawiam się, czego tu być przeciwnikiem, musisz
0: dokładnie
1: mi
0: oświecić. Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe dwa spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, przepraszam, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internautów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowej dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu jakby... inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu no nie chcą, wiesz, żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest
4: na obiad i kolację sobie
3: zostawić. Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Polskie. Tak jest, tak jest. Że,
3: znaczy inaczej, ja jeszcze rozumiem, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie narobi 15 kanapek i 10 kiełbasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Jakby ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe, coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli, nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego
3: Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okej.
3: Okay. Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, jakby umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jest

0: Jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
1: No generalnie, no, nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
0: tak jest.
1: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
0: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
1: I z
0: to
1: tą
0: ma sens.
1: Z kwotą bym się nie zgodził.
0: Właśnie,
1: przede wszystkim.
0: To ma sens, ale do pewnego pułapu.
1: W sensie ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej
0: działa.
1: Działa, bo odstrasza
0: tak
1: chyba,
0: jest,
1: nie?
0: Tak jest. Po to są kary, żeby odstraszać.
1: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
0: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
1: Przeczytaj to, bo ty, to chyba twoje, tak? A ja nie,
0: to nie moje.
1: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
0: Felix Jane Hyde...
1: I Alex Iono?
0: Alex Iono, Hot to Touch.
1: Gramy.

0: much.
1: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
2: Mamma mia.
1: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem na początku. Miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ale ciekawego znów zrobili Włosi?
2: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
1: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziła pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
2: zakaz
1: czego można by było zakazać?
2: Pieluch.
1: Nie.
2: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
1: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
2: Okej.
1: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
2: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
1: to
2: bo
1: jest.
2: Parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
1: Haha, I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
2: Mało tego,
1: jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
2: Ale
1: nie mam
2: w sensie,
1: informacji, jaka
2: czekaj,
1: będzie kara, przepraszam.
2: Ale w sensie, czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
1: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
2: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce albo w koło brzegu nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow, no
2: co to
1: jest...
2: by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich turf warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
2: no nie?
1: było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny przepis. No i cóż. To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
2: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
2: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
2: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
3: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca i 170 dzień 2026 roku. A skoro tak, moi drodzy, to imieniny dzisiaj obchodzi Romuald, Gerwazy i Protazy, ale także Michalina, Juliana, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Anemii Cierpowatej, to brzmi poważnie, dodatkowo Dzień Leniwych Spacerów, to brzmi ciekawie. No i Dzień Kibica Wisły Kraków, to brzmi, no nie wiem jak. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-klubowe, to mam dla Was propozycji kilka, że tak to określę. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że jakby co do czego, to możecie jeszcze dzisiaj wybrać się do Tauron Areny, a tam Doja Cat koncertować będzie. To o godzinie 18. Ci, którzy woleliby, no powiedzmy, troszeczkę inaczej rozłożyć czas, to jutro na 19.30 mogą się wybrać do ISEC Kraków, a tam Bryan Adams będzie w takim, no, bardziej kameralnym koncercie występował. Natomiast ci, którzy chcieliby wziąć udział w rozrywce powszechnej, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem, no i w zasadzie przez całą sobotę, a i dużą część niedzieli, wianki krakowskie się odbywają, moi drodzy, no to będzie się działo dużo, dużo, dużo, bo będą koncerty, będzie silent disco, no i będzie oczywiście wiele innych atrakcji rozłożonych w czasie i miejscach. Dodam jeszcze, że oczywiście główne atrakcje to Zakole Wisły, tam wianki będą leciały. Natomiast na Placu Szczepańskim i paru innych miejscach oczywiście coś innego dziać się może. A, jeszcze jedna najważniejsza sprawa, która z tym oczywiście się wiąże. Nie wiem, czy macie świadomość, ale to oznacza, że wchodzimy w okres letni, no bo przed nami przesilenie letnie, czyli będzie już kalendarzowe lato. Jednym słowem, ostatnie dni wiosny, jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to tak myślałem i wymyśliłem, że zaproponuję Wam straszenie. Noc krótka, w związku z tym strachy też Was męczyć mocno nie będą. Ale napomknąć trzeba. Dzisiaj o 22:00 w Multikinie maraton horrorów, czyli jak najbardziej maraton filmowy. A jeżeli chodzi o program dnia dzisiejszego, to tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się około godziny 22:00, a potrwa, no tak, cirkle about, licząc do samiuszkiego rana, no bo jak 22:00, to około 6:00 się będzie kończyło. Skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że w ramach maratonu będzie mogli obejrzeć Bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i Together. Jednym słowem, cztery filmy, które wystraszyć nas mocno będą. Ja osobiście zwolennikiem takiego gatunku nie jestem, ale są tacy, którzy wielbicielami wielkimi są. A poza tym, no, podobno tego typu filmy zacieśniają kontakty międzyludzkie. To tak dla podsumowania oczywiście. No i informacja bieżąca. Tutaj, no, informacja jak najbardziej politechniczna i techniczna, bo na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej naszej uczelni odbyło się otwarcie nowego laboratorium badawczo-dydaktycznego mikrokontrolerów, a ta nowoczesna sala została przygotowana dzięki wsparciu firmy BorgWarner, która angażuje się bardzo intensywnie oczywiście w środowisku akademickim, w tym również kształcenia inżynierów na naszej uczelni. A uczestnego otwarcie laboratorium dokonali pan Czesław Czarnecki z firmy sponsorującej, pan Maciej Słowicz, skądinąd dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, oraz dr Karol Suchenia, który jest opiekunem laboratorium. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie również zwiedzić laboratorium i powiedzieć, czy się podoba. Wy pewnie już żeście to zrobili.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, już mogę Wam w tej chwili podpowiedzieć, że tak, słuchać nas można na okrągło, całusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe jest już tylko i wyłącznie po naszej stronie. To znaczy nie, jedna rzecz, Wy tylko cierpliwie posłuchajcie, no i pobawcie się z nami, no bo w końcu te programy są wszystkie dla Was robione. A skoro mowa o programach, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano możecie na naszej antenie wysłuchać powtórek programów wieczornych z mijającego tygodnia. O godzinie 20 będzie z naszej odkurzonej, czyli możliwość wysłuchania materiałów archiwalnych pochodzących no, z dawnej, dawnej przeszłości, a liści oczywiście odświeżonych, bo prapremierowo jak najbardziej można to potraktować. No i jeszcze o godzinie 17 jutro troszeczkę podsumowań, jeżeli chodzi o wydarzenia z mijającego tygodnia, między innymi to akurat w ramówce na sobotę, niedzielę, natomiast dzisiaj wieczorem tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskiej historii. Tym razem chciałem Wam opowiedzieć o człowieku, Polaku, który jest jednym z najbardziej znanych, z najbardziej spektakularnych przedstawicieli świata nauki XX wieku, o którym być może niewielu w nas wie. Chodzi o Stanisława Ulama. Jeżeli nic Wam to nazwisko nie mówi, mam nadzieję, że w dzisiejszym programie uda mi się go przedstawić. A jeżeli coś wiecie, no cóż, to podpowiem, że możecie wiedzieć nie wszystko, no bo jest to człowiek, który jest jednym z współtwórców bomby atomowej, ojcem chrzestnym bomby wodorowej, no i oczywiście twórcą też. A brał również udział w wysłaniu ludzi na Księżyc. Jednym słowem pracował w przemyśle kosmicznym. Jednym słowem, moi drodzy, człowiek o niebanalnej wiedzy i jeszcze większych osiągnięciach. A to wszystko jeden człowiek, Stanisław Ulam. O nim dzisiaj postaram się Wam coś opowiedzieć. Acid Drinkers 是世界上最屌的乐团.

Prawdę mówiąc, to do dzisiejszego programu skłoniło mnie jedna bardzo istotna sprawa. Otóż Stanisław Ulam urodził się niemal dokładnie 117 lat temu, czyli 13 kwietnia 1999 roku we Lwowie. Dość powiedzieć, że jest to człowiek, który urodził się w rodzinie dosyć zamożnej, bo dziadek był architektem. Ojciec z kolei był cenionym adwokatem, ale też trzeba zaznaczyć, był on również wojskowym, bo dzieciństwo Ulama przypadało na okres I wojny światowej, a ponieważ jego ojciec był oficerem sztabowym, w związku z tym przez cały ten okres przemieszczał się dosyć intensywnie po terenie Austro-Węgier. Co więcej, miało to również skutek uboczny, ponieważ poza językiem polskim, wyniesionym z domu oczywiście, to również bardzo dobrze posługiwał się językiem niemieckim. Zresztą już jako kilkulatek zainteresował się astronomią i to dosyć poważnie, bo wśród jego ówczesnych lektur znalazła się m.in. astronomia gwiazd, i popularne astronomie. To akurat pomogło mu właśnie w znajomieniu tego materiału to, że akurat ni mniej, ni więcej, tylko tak jak wspomniałem, doskonale rozmawiał po węgiersku, nie po niemiecku, moi drodzy. Węgierski zresztą też poznał troszeczkę, ale to wynikało z kontaktów towarzyskich, i oczywiście tych podróży. Zresztą ciekawostka jest taka, że ten tryb życia, okres wojny, przemieszczanie się między różnymi miastami spowodowało, że tak naprawdę regularną naukę mógł podjąć, rozpoczął dopiero w wieku 11 lat i to już w odrodzonej Polsce. Jednym słowem, moi drodzy, niebanalne. Dodam jeszcze, że sam Ulam wspomniał kiedyś, że swój pierwszy zeszyt podpisywał szkolny zresztą S. Ulam, astronom, fizyk, matematyk. Jak na 11-latka przyznacie, dosyć specyficzne zainteresowanie.

Stanisław Ulam odznaczał się podobno niesamowitą, wręcz szczegółową pamięcią. Zresztą skutkowało to również tym, że już w bardzo młodym wieku mógł rozmawiać o teorii Alberta Einsteina, no i wyciągać z niej bardzo, bardzo istotne wnioski. Zresztą jego przyszły kolega Stenhouse powiedział, czym jest, a czym nie jest matematyka. To akurat można chyba przyrównać również do wniosków, które wyciągał Ulam. Natomiast wbrew pozorom nie był on odludkiem, nie był człowiekiem odseparowanym, młodym człowiekiem odseparowanym od zewnętrznych czynników, też chyba grywał w piłkę, to tak chyba można powiedzieć. No ale nie zmienia to faktu, że również czytywał Karola Maja. Natomiast towarzysko również się bardzo, ale to bardzo udzielał. Skądinąd można powiedzieć, że Herbert George Wells, fantastyka, która później zbudowała chociażby najbardziej znane słuchowisko radiowe fantastyczne, była mu znana. Zresztą dość powiedzieć, że rozrywki też nie stronił, bo nauka nie wymagała dla niego specjalnych nakładów pracy. Zresztą dość powiedzieć, że pierwszym wyzwaniem był dla niego kontakt z profesorem Zygmuntem Zawirskim, który zwrócił uwagę na talent chłopca i często po lekcjach rozmawiał z nim o matematyce, a także wskazywał lektury.

Być może, a może nawet i na pewno pod wpływem właśnie profesora Zwilskiego 17-letni wówczas Stanisław Ulam wybrał się na cykl otwartych wykładów uniwersyteckich, gdzie po raz pierwszy zetknął się osobiście ze Steinhausem, ale przede wszystkim spotkał tam Stefana Banacha, matematyka, który de facto otworzył polski świat, polską naukę na matematykę. Był chyba jednym z najwybitniejszych matematyków swoich czasów. Skądinąd również później można powiedzieć to o Ulamie, ale to tego jeszcze dojdziemy. Zresztą ciekawostka jest taka, że pomimo tego, że Banach, no, jak na profesora był w bardzo młodym wieku, miał 34 lata, był jednak dwukrotnie starszy od Ulama, ale nie przeszkadzało mu to prowadzić z nim dosyć przyjacielskich relacji, w których, no, powiedzmy, zdarzały się rozmowy niemalże dwóch matematycznych geniuszów, ale czy można było tak wtedy mówić? Może niekoniecznie, natomiast nie zmienia to faktu, że przeszkodą do kontynuowania w tym kierunku nauki okazali się dla Stanisława Ulama rodzice, którzy oznajmili, że nie zgadzają się, zaprotestowali przeciwko temu, aby podjął studia matematyczne, w związku z tym wymogli na nim podjęcie bardziej praktycznych studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Skądinąd przypominam, że Politechnika Lwowska w pewnym stopniu jest źródłem czy protoplastą wykładowców działalności naukowej Politechniki Krakowskiej.

A wracając do Stanisława Ulama i Politechniki Lwowskiej, mogę powiedzieć ciekawostkę. Rozpoczął on naukę od razu, od drugiego roku. No i spotkał tam ważną dla siebie osobę, niejakiego Kazimierza Kuratowskiego, który podobnie jak wcześniej profesor Zwilski na etapie szkoły średniej zajął się Ulamem również poza zajęciami. Po latach zresztą wspominał, że było to niejako wtajemniczenie młodego, utalentowanego człowieka do działu wiedzy, która miała stać się jego powołaniem. Zresztą zapewne właśnie dzięki Kuratowskiemu udało się mu upublikować dwa artykuły w prestiżowym piśmie Fundamenta Matematyka, dzięki czemu będąc zaledwie na drugim roku studiów, zresztą podkreślam, nie matematycznych, ale inżynierskich, trafił do środowiska, które później przejdzie do historii nauki jako Lwowska Szkoła Matematyczna, skądinąd bardzo ważna, bo z niej wywodzili się nie tylko Stanisław Ulam, ale również matematycy, którzy później stworzyli podstawy Polskiej Szkoły Matematycznej, a poniekąd również mieli pewien wpływ na rozgryzanie tajemniczej enigmy. Ale to już zupełnie inna historia.

Tak, Enigma to inna historia, ale Lwowska Szkoła Matematyczna już niekoniecznie. Wchodziło w nią jej skład, jeżeli można tak powiedzieć, oczywiście Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Władysław Niklibors, Herman Arubach, Marek Katz, Włodzimierz Stożek, Steinhaus i Banach. Wraz z nimi Ulam stworzył niezwykle barwne środowisko genialnych matematyków, których różne koleje losu pchnęły wówczas do Lwowa. Wszyscy byli jeszcze młodzi, bo najstarszy Steinhaus dopiero dobiegał 40. Wszyscy byli też bardzo dalece od naukowej powagi, więc chwilę wolno od zajęć uniwersyteckich spędzali głównie w kawiarni szkockiej, gdzie w kłębach dymu, właśnie, jak o tym można powiedzieć w dzisiejszych czasach, muzyka jak najbardziej przy filiżankach kawy, no w tej chwili byśmy chyba powiedzieli, że przy czymś innym, rozprawiali

Wracając może do kwestii wspomnianego lwowskiej szkoły matematycznej, ciekawostka jest taka, że jak już urzędowali w kawiarni, no to wiele rzeczy zapisywali na stoliku, co wiązało się z tym, że przy każdym czyszczeniu te myśli niejako zniknęły. A jeżeli ciekawostka, mogę jeszcze dorzucić, że przecież sam Ulam był wtedy studentem trzeciego roku studiów, czyli drugi rok de facto, bo pamiętajmy, zaczął troszeczkę później. A zresztą sam przyznaje, że większość jego matematycznych prac brała się z rozmów właśnie z Banachem i Mazurem. To akurat nie powinno za bardzo dziwić. Ostatecznie Ulam złożył jednak stosowne egzaminy, a rozprawę magisterską napisał w ciągu jednej nocy i wkrótce po powrocie z Curychu uzyskał tytuł magistra, idąc za ciosem, doktoryzował się zaledwie rok później. Przyznacie, że to niebanalna sprawa, co może jeszcze dodać, że no generalnie, jeżeli zadawał się z profesorami i dyskutował z nimi jak równy z równym, ta szybkość, jaki osiągnął tytuł magistra, jak i doktora, nie powinna za bardzo dziwić. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

1934 roku Ulam miał 25 lat i musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, bo jakby to powiedzieć, w Polsce, międzywojennej Polsce, mieliśmy urodzaj matematyków, a równocześnie mało miejsc, w których mogli oni robić to, co uznali za najlepsze. A Ulam nie wyobrażał sobie życia w kraju bolszewickim, a to wspominam o tym dlatego, że miał propozycję z Moskwy, jednak jak widać nie skorzystał. Zresztą za poleceniem Steinhausa ruszył więc na podbój zachodu, zaczął od Wiednia, następnie odwiedził Zurych, stamtąd ruszył do Paryża, następnie do Anglii. Nie była to jednak w sumie wycieczka, bo w każdym z tych miejsc słuchał wykładów sporadycznie, sam też wykładał, ale przede wszystkim zawierał kolejne znajomości. Do Lwowa wrócił mniej więcej po 12 miesiącach w roku 1935 i uświadomił sobie, że jego widoki na znalezienie tu pracy się nie zmieniły, a może nawet są jeszcze gorsze. No i w tym czasie postanowił pojechać ni mniej, ni więcej, tylko za Wielką Wodę, gdzie udał się i właśnie tam zaczął pracować. Zresztą właśnie tam poznał Neumanna, który go polubił, no a później potoczyło się dalej, bo dostał również posadę na Uniwersytecie w Princeton i stypendium, które w tym grudniu, jeszcze w tym samym roku w grudniu pozwoliło mu wypłynąć do Nowego Jorku.

Sure. Eat this.

Ciekawostką jest to, że w czasie pobytu w Princeton Stanisław Ulam poznał między innymi Alberta Einsteina. Chodził zresztą na jego wykłady, sam zresztą również nabierał wprawy jako wykładowca, no i cały czas rozwijał swoją szkołę matematyczną. Kontrakt na Harvardzie skończył się w 1939 roku, tuż w przededniu II wojny światowej. No i kontrakt się skończył, no i trzeba było podjąć pewne działania. No i właśnie wtedy udało mu się znaleźć posadę na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin w Madison, gdzie wkrótce został młodszym profesorem. Udało mu się również otrzymać amerykańskie obywatelstwo, co ułatwiło wiele formalności. Jednak dodatkową kwestią było to, że Ulam zaoferował swoje usługi, swoje umiejętności rządowi Stanów Zjednoczonych, bo męczyła go bezczynność wobec wojny. Próbował znaleźć sposób, aby jak najszybciej doprowadzić do jej końca. Natomiast nie mógł zaciągnąć się do lotnictwa, co mu się marzyło, bo miał wadę wzroku, i wtedy właśnie po raz kolejny w życiu matematyka pojawił się von Neumann, który powiedział mu o pewnych możliwościach. No i właśnie wtedy trafił on do programu Manhattan, moi drodzy. Nie wiedział może co prawda na początku, z czym to się wiąże, ale program Manhattan, przypominam, Oppenheimer, Fermi, jednym słowem bomba atomowa.

W trakcie swoich prac związanych akurat z działalnością w Los Alamos poznał również ni mniej, ni więcej, tylko innego wielkiego twórcę, twórcę jakby nie było, który no, później z nim współpracował. Dość powiedzieć, że bomba wodorowa to jest praca Edwarda Tellera i Stanisława Ulama przede wszystkim. Ale poznali się właśnie w trakcie prac nad bombą atomową w Los Alamos. Zresztą obydwaj nie wiedzieli, gdzie wtedy się wybierali, a jak się okazuje, zresztą jak większość naukowców, tam właśnie prowadzili pracę. Jednak po próbnym wybuchu przeprowadzonym 16 lipca 1945 roku pierwsza bomba, a już 6 sierpnia kolejna bomba spadła na Hiroshimę, 3 dni później kolejna wysadziła w powietrze Nagasaki. No i to właśnie spowodowało, że gdy Ulam zobaczył, dowiedział się o Hiroshimie, zobaczył fotografię zniszczeń. Pierwszym uczuciem było zdziwienie, a później skrót myślowy, czyli to, co dotychczas miał wypisane na tablicy obliczenia, czyli przejście od rachunku do realiów, czyli miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Dość powiedzieć, że na pewno zrobiło to na niego duże wrażenie i od tamtej pory był niejako osobą, która była bardzo przeciwna kolejnym zbrojeniom, ale ponieważ Imperium Zła, czyli Sowieci, zbroili się, oni w 1949 roku dokonali własnej eksplozji jądrowej, dość powiedzieć, że właśnie wtedy Ulam rozwinął swoją teorię dalej i właśnie z Tellerem doprowadzili do powstania bomby wodorowej, która została pierwszy raz zdetonowana w 1951 roku.

A wracając jeszcze do prac związanych z Alamo, to właśnie tam Ulam stworzył podstawy analizy obliczeniowej, a w zasadzie nawet komputerowej, można by powiedzieć, symulacji pewnych procesów, które to właśnie symulacje umożliwiły przyspieszenie prac nad bombą atomową, później wodorową. I skądinąd również dały początek jego udziałowi w programach kosmicznych, bo brał udział również w programie sygnowania przez Waltera von Brauna, czyli wysłań w programie Apollo, czyli wysłania ludzi na Księżyc. Zresztą tak na marginesie, teraz jesteśmy w okresie, kiedy już kosmonauci wracają po raz pierwszy po 50 latach z okolic Księżyca. To swoją drogą naprawdę ciekawe zestawienie.

A podsumowując kwestię Stanisława Ulama i jego działalności, poza tym, że brał udział w tworzeniu bomb atomowej, wodorowej, brał udział w rozwijaniu cybernetyki, informatyki jako takiej, a w zasadzie tworząc pewne skróty myślowe, tworząc podstawy obliczeniowe, matematyczne do tych procesów, on również zajmował się innymi sprawami. Dość powiedzieć, że był członkiem Prezydenckiego Naukowego Komitetu Doradczego, a także doradczego ciała dla Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zresztą podobno to właśnie on zasugerował doradcy Kennedy'ego Jeremu Weissnerowi, że prezydent powinien wesprzeć projekty lotów na Księżyc. Kennedy istotnie zapowiedział wkrótce, że zamierza uruchomić projekt, którego celem miałoby być wysłanie człowieka na Księżyc. No a poza tym pamiętajcie o tym, że napisał wiele, wiele prac. Co więcej, był to człowiek, który nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu, bo nawet po polsku rozmawiał cały czas. Zresztą Polskę po raz pierwszy od wyjazdu w okresie przedwojennym odwiedził w 1973 roku, bo właśnie ta odbudowana Warszawa zrobiła na nim wielkie wrażenie. Zmarł w 1984 roku, a stało się to dokładnie tak, jak chciał. Przyczyną śmierci był nagły atak serca. Czy faktycznie tak było? Nie wiem, moi drodzy, ale mimo wszystko żal serce ściska, a swoją drogą była to jedna z najwybitniejszych postaci nauki świata, no i przy okazji Polski również.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: nie zgód.
1: No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi

0: Babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!